Zaspał w rynku na dół i letnio krążył, spadzio, zgrabił, zastał w rynku.

0: Bożenu, dok sam bio na teren. Spokojno cię, Bożenu, dok sam bio na teren. Spokojno cię, Bożenu, dok sam bio na...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugoj.

0: Gorio raita. Jugota paita, paita, paita, paita, paita. Juu! Gota fajta!
1: Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.

Applaus. Applaus jeszcze mały. Niech Dani Hendrix sobie rozegnie.

Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rasp, krystalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia amor, pramasa. Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rasp, krystalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia amor, pramasa. Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Pametan lijep.